na me kwa pan to dia kwa nie me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sta we boni ni na wutu me wo me ma ni frani na de so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi